0: Maria.
1: Bulai, ki mambo ko?
0: Finga mama mungu.
1: Oh, pake finga ka mama bakala.
0: Finga mama mungu, la mungu zwa pina o.
1: Mama ngeo, Bulai.